0: de los cuatro mulerros que ven al agua. El de la mula zorra me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro mulerros que van al río, el de la mula zorra es mi marido. El que busca es la lumbre, la calle arriba. Si de tu carne sale la brasa viva, la brasa viva. De los cuatro muleros que van al campo.
1: Takole, Fejatovi Šmiti so bili tole. V etru vam bom sedaj postregel z arhivskim posnetkom našega radija. Tangenta je bila svoje dni redna rubrika v glasbeni oddaji Glasbena industrija. V njej so javno zanimive osebnosti predstavile svoje glasbene favorite skozi tri pesmi in tri govorne intervence. 16. februarja leta 2002 jo je takole začrtal Ivan Volarič Fejo.